0: Yuga. Loni e Yugara vana hizo. Kuruga mufika Uganda. Kirokino, ikiri tagi, ili afika Uganda. Yona, ili nyakuri hei.
1: Edi eno, yona kugumizuwe. Yuga Communications Commission. Nasugura kumahitana ambetali yukusasura. Ya 0800.